0: polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a ze mną w radiowym studio psycholog Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, Ewo.
2: Dzień dobry.
1: Tak się składa, że dzieciaki w tej chwili odbierają świadectwa szkolne. Wybrzmiał ostatni dzwonek w tym roku szkolnym. Hurra, rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje, pogoda sprzyja, wydawać by się mogło, że wszystko jest fajnie, ale jeszcze trzeba z tym świadectwem wrócić do domu.
2: Tak, trzeba z nim dotrzeć do domu i pokazać. Natomiast na pewno jest to już mniejsze przeżycie niż w przeszłości, kiedy rodzic dopiero z tego kawałka dokumentu dowiadywał się, jak jego dziecko radziło sobie w szkole i czy w ogóle zdaje. Mhm. A obecnie jednak przy dzisiejszej technologii i wglądzie w wszelkie oceny każdego dnia i kontakcie internetowym z nauczycielem każdego dnia, to już jest jednak mniejsze zagrożenie. Jeśli dziecko miało trudne początki w szkole i później całkowity przebieg tego, co się w szkole wydarzało, to tak naprawdę już pewnie nasłuchało się na ten temat w roku szkolnym i ten ostatni dzwonek niewiele zmieni.
1: No właśnie, ale oglądając takie świadectwo, rodzice potrafią skutecznie popsuć przynajmniej na jakiś czas te wakacje, prawda, jakimś komentarzem. I to niekoniecznie tylko, jeśli jest świadectwo, które no nie jest najlepsze, prawda?
2: Tak, dokładnie. Może to być świadectwo niekoniecznie z najlepszymi ocenami, może to być świadectwo z dobrymi ocenami, gdzie rodzic będzie mówił, i tak mogłeś postarać się bardziej. Gdybyś jeszcze posiedziała troszeczkę, to tutaj z tego też byś miała piątkę, a z tego jeszcze szóstkę. I trochę się zapętlamy w tym, żeby za bardzo przywiązujemy uwagę do tych ocen, do tych liczb, które tak naprawdę są tylko cyferką na kartce papieru. I oczywiście, jeżeli to jest jedynka, ona świadczy o tym, że nie zdałem, to jest trudność, to jest problem i to nazywamy po imieniu. Natomiast jeżeli to jest trójka, a nie czwórka, czwórka, a nie piątka, pamiętajmy o tym, że tak naprawdę w gruncie rzeczy za kilkanaście lat nie będzie miało to najmniejszego znaczenia, bo przypomnijmy sobie teraz, jakie my mieliśmy oceny. Ja ostatnio sprzątałam w domu i znalazłam swoje świadectwo maturalne i patrzyłam na nie, jeny, ja miałam takie oceny, więc nie pamięta się nawet tego okresu ostatniego w szkole, a co dopiero gdzieś tam w podstawówce. Tak więc to ma znaczenie dla rodzica na tu i teraz, ale warto pamiętać o tym, że to jednak w przyszłości nie będzie miało większego znaczenia.
1: No i teraz Ewa, sposób na udane wakacje.
2: Sposobem na udane wakacje myślę, że przede wszystkim jest ich zaplanowanie. Racjonalne zaplanowanie tego, ile możemy zmieścić w tych wakacjach, co jest dla nas najważniejsze i na co możemy sobie pozwolić. Tak, aby one nam nie przeleciały przez palce i obudzimy się dwa tygodnie przed końcem wakacji i stwierdzimy, ja chciałem jeszcze to, ja chciałem tamto, a ja chciałem pojechać w takie i takie miejsca, no a teraz już na to nie ma po prostu ani czasu, ani urlopu rodziców, ani możliwości, tak? Więc warto pamiętać o tym, aby i rodzic, i dziecko stworzyło swój plan, później przedyskutujmy to wspólnie, czy one się gdzieś tam w miarę chociaż zazębiają, czy też nie. Jeśli tak, to świetnie, jeśli nie, to uczymy się przy tym również kompromisów i działamy w takim kierunku, aby każdy był jak najbardziej zadowolony i wziął z tych wakacji coś dla siebie.
1: A wiesz, zabrzmiało ten plan, jakby to był taki powrót do tego szkolnego rygoru. Nie o takim planie mówisz, prawda?
2: Żeby nie, tutaj nikt zdecydowanie
1: nie zrozumiał.
2: Niekoniecznie musimy wziąć gruby zeszyt i rozpisać dokładnie każdy dzień, od której do której, jak w planie lekcji, ale jakąś kartkę, długopis, którą później powiesimy na lodówce i każdy będzie miał dostęp, jak najbardziej warto mieć, rozpisać sobie mniej więcej, czego potrzebujemy, czego chcemy. Jeżeli pisanie tak strasznie kojarzy nam się ze szkołą, to możemy zrobić zdjęcia, obrazki, żeby to było przyjemniejsze dla oka, ale na pewno warto stworzyć taki ramowy zakres tego, czego potrzebujemy na te wakacje. Przede wszystkim po to też, że jeżeli go zrobimy, to zobaczymy, co tam jest, czy coś się nie powiela, czy czegoś jednak nie ma za wiele, a da mi to samo z różnych źródeł i wolałbym to zastąpić czymś innym. Tak więc jest to też dla nas taka okazja na przypatrzenie się tak naprawdę sobie i potrzebom naszej rodziny.
1: Ewa, powiedz, bo często rodzice no, nie mogą, a w zasadzie w większości nie mogą sobie pozwolić na 2 miesiące przerwy, żeby spędzić je z dziećmi. Jak się uda, te 2 tygodnie urlopu to jest super i jeszcze fajny wspólny wypad. Więc rodzice wymyślają mnóstwo atrakcji dla dzieci, żeby jakoś zagospodarować podarować im ten czas. Niekoniecznie biorą pod uwagę to, że dzieci może właśnie chcą zwolnić, odpocząć. Co jest ważne przy planowaniu właśnie dla dziecka, nastolatka później, tego wakacyjnego czasu, na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby nie przedobrzeć, krótko mówiąc?
2: Tak naprawdę przede wszystkim najważniejsze będzie to, żeby przypatrzeć się potrzebom dziecka, temu, jak funkcjonowało w trakcie roku szkolnego. Bo jeżeli ono i tak wyjeżdżało na mnóstwo wycieczek szkolnych i wyjazdów z rodzicami, albo dużo czasu spędzało po prostu poza domem, to może potrzebuje właśnie tego, żeby w tym domu po prostu pobyć, zostać i nie robić nic specjalnego. A może wręcz przeciwnie, nie było tego czasu i chce koniecznie gdzieś wyjechać, zrobić coś ciekawego. Może są dziadkowie, którzy będą mogli wyjechać wtedy, kiedy my nie możemy. Potem możemy te 2 tygodnie jakoś zaplanować konkretnie wtedy, kiedy już rzeczywiście ten urlop rodzica przychodzi i tu bardzo intensywnie wykorzystywany wtedy będzie właśnie ten plan po to, żeby ten czas był jak najlepiej wykorzystany.
1: Czyli nie jest tak, że o, zapiszę dziecko na obóz sportowy, bo przecież sport to zdrowie, nie miało okazji w ciągu roku, to teraz nadrobi zaległości.
2: Ja myślę, że warto by było wtedy zadać sobie pytanie, o, nie chodziłem pół roku na siłownię, to teraz się zapiszę, bo są wakacje, albo urlop mam, to teraz się zapiszę i będę chodzić. No, nam też niekoniecznie zawsze się chce, a dzieci, choć młodsze, to również są ludźmi i mają swoje potrzeby i też kiedy przychodzi to wolne, to może po prostu chciałyby odpocząć, a nie wykonywać kolejne działania, zajęcia. Pamiętajmy, że to znowu jest organizacja, przyjście na czas, dla wielu stres, co po czym będzie się działo, jakaś niepewność, tak więc tutaj możemy przedobrzyć po prostu.
1: A od tego dzieciaki chcą odpocząć, prawda?
2: Dokładnie.
1: A największe wakacyjne pułapki niebezpieczeństwa?
2: Na pewno zależne od wieku, bo młodsze dzieci będą najbardziej zagrożone po prostu w kontekście takiego podstawowego bezpieczeństwa. Starsze, kiedy już wychodzą same, są narażone na jakieś niekoniecznie lubiane przez nas kontakty z innymi, jakieś niebezpieczne sytuacje, choćby drogowe, jeżeli dużo się przemieszczają. Tak więc wszystko będzie tutaj zależało od tego, jak to nasze dziecko będzie spędzało wakacje. Natomiast na pewno bardzo istotne jest to, aby zanim dojdzie do jakichś wyjść, wyjazdów, różnego rodzaju atrakcji, po prostu przegadać tę sytuację.
1: Postraszyć?
2: Niekoniecznie. Myślę, że bardziej właśnie trochę tak wyciągnąć rękę i do dziecka i powiedzieć mu, słuchaj, mogłoby się wydarzyć to, to, to i to. W razie czego w tej sytuacji możesz zrobić tak, w tej możesz się odezwać do mnie, a w innej jest jeszcze takie i takie rozwiązanie. Czyli bardziej jakby trochę poradzić niż postraszyć.
1: W jakim wieku, chociaż mamy to pewno, będą drżały bez względu na wiek o swoje dzieci, możemy pozwolić na taką większą swobodę dziecku, czy dopiero pełnoletniemu, czy już nastolatkowi trochę więcej w wakacje możemy dać luzu?
2: Myślę, że jeśli chodzi o takie dłuższe wyjścia, spędzenie nieco czasu ze znajomymi gdzieś w pobliżu, to ten nastolatek, jeśli jest gotowy, szczególnie emocjonalnie, to możemy jak najbardziej na to pozwolić. Natomiast takie dalsze wyjazdy jednak dobrze, aby był ktoś pełnoletni, ktoś komu ufamy, ktoś z wystarczającą dla nas taką odpowiedzialnością i racjonalnym podejściem, tak abyśmy my też po prostu nie zwariowali jako rodzice, czekając na to dziecko na przykład przez 5 dni w domu, a ono nawet nie odbiera telefonu.
1: No właśnie, a taka wakacyjna pułapka w postaci tego, że dziecko będzie chciało odpoczywać no, przez całe 2 miesiące, nie chce się ruszyć najpierw z łóżka, a później z domu, ze swojego pokoju.
2: Na pewno warto zwrócić tutaj uwagę na to, czy to trwa przez chwilę, czy to trwa przez całe wakacje. Przez chwilę może oznaczać po prostu okres regeneracji, zbierania sił i takiej naturalnej potrzeby powrotu trochę do siebie, ale jeżeli to się przeciąga na okres 3 tygodni, miesiąca, czy jeszcze dłużej, no to warto przyjrzeć się temu, czy dziecko po prostu na przykład nie potrafi zorganizować sobie tego czasu i w momencie, kiedy nic się nie dzieje, to opada całkowicie z sił i jest takie apatyczne, czy jednak też na przykład doszły do głosu jakieś trudności psychiczne, bo znalazł się czas, znalazła się taka przestrzeń na to, żeby przyjrzeć się sobie, przysłuchać się sobie i dziecko zaczęło zauważać, że jest mu po prostu źle, na przykład samemu ze sobą.
1: No ale miejmy nadzieję, że takich sytuacji nie będzie. Życzymy wszystkim Państwu udanych wakacji, dzieciakom 2-miesięcznej Elaby, bez stresu, odpoczynku, relaksu, w sposób jaki lubią przede wszystkim, nienarzucony z góry. I dziękujemy bardzo za uwagę. Ewa, dziękuję Ci za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, słyszymy się już po wakacjach. Dziękuję.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Wokół nas.

0: po polsku na 101 i 4 FM.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Reklama.
1: Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzej 89. Telefon 664 121 828.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie.

0: się stajla.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziróg Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
1: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: No co, chodzimy do gry?
4: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
5: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
5: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie

0: internetowej.
1: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
2: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
3: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: Powiatowo-gminny festiwal zespołów weselnych w Boniewie za nami oraz nagrody marszałka województwa dla muzealników. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Boniewo gościło powiatowo-gminny festiwal zespołów weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili kapela spod Kowala, Addance, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex. Mówi Marek Klinkiewicz, wójt gminy Boniewo.
5: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu.
4: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach. Mówi Marek Nowak, Lover.
6: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami.
4: Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Thomas. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym Kupce wręczono nagrody marszałka województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się trzy osoby z Muzeum Etnograficznego we Włocławku. Mówi Beata Wąsik, Muzeum Etnograficzne we Włocławku.
7: Jak co roku marszałek województwa kujawsko-pomorskiego podległym placówkom muzealnym, pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
4: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
7: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
4: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców.
2: Słuchacie Pulsu Włocławka.
3: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: tym wiesz.
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
4: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
5: Dzień dobry Państwu, Patryk Jaromierski, a moimi i Państwa gośćmi są prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki oraz wiceprezes OSGE Bartosz Fiałkowski. No właśnie, Włocławek wykonuje kolejny krok w kierunku jednej z największych inwestycji energetycznych w swojej historii. No, mowa tutaj oczywiście o budowie małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Panie prezydencie, co to tak naprawdę oznacza dla naszego miasta?
6: Ja chcę powiedzieć, że mam takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzisiejszy dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Włocławku elektrowni atomowej typu SMR do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy podjęta została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas zmieniły sytuację naszego miasta, tak dzisiaj ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Włocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta, dlatego że zapewnia energetyczne podstawy dla również innych podmiotów, które we Włocławku i w regionie włocławskim zdecydują się ulokować, to po pierwsze, a myślę, że najbardziej istotne dla mieszkańców Włocławka są nowe miejsca pracy, które tutaj dzięki tej inwestycji się pojawią. Nie mówimy tutaj o kilkudziesięciu miejscach pracy, tylko mówimy o kilkuset miejscach pracy. Z każdym kolejnym reaktorem ta liczba będzie wzrastać. Co ważne, mogę w ciemno powiedzieć, że biorąc pod uwagę taki projekt, to nie będą niskopłatne miejsca pracy, tylko przeznaczone dla specjalistów, czyli ten oddech związany właśnie z dobrym zarabianiem i życiem we Włocławku tutaj zostanie jeszcze wzmocniony. My jako miasto dbamy oczywiście i o politykę mieszkaniową, i o jakość życia w mieście, ale ta stabilizacja materialna jest kluczowa i na pewno ten projekt tą stabilizację materialną mieszkańców Włocławka będzie wzmacniał.
5: Panie wiceprezesie, proszę opowiedzieć nieco szerzej o dzisiejszym spotkaniu z prezydentem i co udało się poczynić w projekcie, o którym mowa już w zasadzie od dawna.
7: Dzisiaj jest taki dzień, gdzie trochę formalizujemy tą naszą współpracę, bo ta współpraca w taki sposób operacyjny trwa od wielu miesięcy. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami pana prezydenta w kontekście jakby przygotowania tej naszej inwestycji tutaj we Włocławku. Jak państwo wiecie, spółka Orlen Synthos Green Energy obecnie ma wydaną decyzję zasadniczą na 6 takich jednostek na terenie Włocławka. Przygotowujemy się bardzo solidnie do tego, do rozpoczęcia tej inwestycji. Ten proces jest długi, być może na co dzień państwo tego nie widzicie, ale po naszej stronie spółki ilość dokumentów i decyzji decyzji, która jest wymagana do tego, żeby ten proces rozpocząć, jest naprawdę ogromny, więc myślę, że też w najbliższym czasie prace takie terenowe będą już coraz bardziej widoczne, natomiast na razie skupiamy się na tym, żeby tą część administracyjną, jak najbardziej decyzyjno-administracyjną zaawansować. Jak Państwo wiecie, spółka Orlen Cytos Green Energy rozwija w Polsce technologię dwóch największych firm, jeśli chodzi o energetykę jądrową, to jest General GE Vernova Hitachi oraz nasi japońscy koledzy z Hitachi. Są to innowacyjne rozwiązania w skali nie tylko Polski, ale i Europy, a może i na świecie. Jedyny taki projekt referencyjny obecnie jest realizowany w tej chwili w Kanadzie, w prowincji Ontario, w miejscowości Darlington. Tam jest realizowany ten pierwszy na świecie SMR, który tak jakby ma udowodnić wszystkie założenia ekonomiczne i techniczne tego urządzenia. My mamy ambicje jako spółka być drudzy na świecie, pierwsi w Europie i oczywiście pierwsi w Polsce. I Włocławek jest tą lokalizacją priorytetową, jeśli chodzi nie tylko o potrzeby kraju, ale też jest to decyzja po prostu naszych udziałowców czy właścicieli. Głównie tutaj, jeśli Państwo wiecie, jak pewnie Państwo wiecie, jednemu z udziałowców spółce Orlen zależy na tym, żeby to było bardzo blisko zakładów Anwilu.
5: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moimi i Państwa gośćmi byli prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki oraz wiceprezes OSGE Bartosz Fiałkowski. Dziękuję.
1: To jest temat na 101 i 4 FM. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
0: Po reklamie.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Kinowy wtorek wystartował, a skoro mowa o wydarzeniach specjalnych, to mamy propozycję dla wszystkich fanów komiksów, supermocy i widowiskowego kina akcji.
2: Już 26 czerwca w Multikinie odbędzie się mini-maraton Superman i Supergirl.
1: Czyli jeden wieczór i dwa wielkie filmy z uniwersum DC na ogromnym ekranie.
2: Na początek nowy Superman to świeże spojrzenie na jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów świata.
1: Będzie akcja, humor, wielkie efekty specjalne i historia Supermana, który nadal wierzy, że dobro i uczciwość mają znaczenie.
2: A później premierowo Supergirl, bohaterka stanie przed nowym zagrożeniem i wyruszy w międzygalaktyczną podróż, podczas której nie zabraknie walk, emocji i widowiskowych starć.
1: To świetna okazja, żeby podczas jednego wieczoru zobaczyć dwie najważniejsze postaci nowego uniwersum DC.
2: I właśnie takie wydarzenia pokazują, że kino to coś więcej niż zwykły seans, to możliwość przecież przeżycia całej filmowej przygody za jednym razem.
1: Jeżeli więc lubicie superbohaterów, komiksy i wielkie ekranowe widowiska, to 26 czerwca warto zarezerwować sobie wieczór.
2: No a skoro dzisiaj do wygrania mamy bilety na wydarzenia specjalne w Multikinie, no to podpowiadamy, na co będzie można się wybrać.
1: Jedną z ciekawszych propozycji jest kino na obcasach, a już 1 lipca widzowie zobaczą film Zaproszenie.
2: To historia małżeństwa, które na pierwszy rzut oka ma wszystko. Dom, rodzinę, stabilne życie, no i spokój.
1: Tylko że pod tą spokojną powierzchnią od dawna kryją się rutyna, znudzenie i sprawy, o których raczej nie rozmawia się przy codziennej kawie.
2: No wszystko zmienia się podczas jednej kolacji z tajemniczymi sąsiadami.
1: Z pozoru zwykłe spotkanie szybko zamienia się w grę pełną niedopowiedzeń, napięcia i pytań, na które nie każdy będzie chciał odpowiedzieć.
2: Im dłużej trwa wieczór, tym więcej sekretów wychodzi na jaw, a bohaterowie zaczynają przekraczać granice, których wcześniej nie planowali przekraczać.
1: To film o relacjach, ukrytych pragnieniach i o tym, jak jeden wieczór potrafi całkowicie zmienić życie kilku osób.
2: No także jeżeli lubicie historie, w których najważniejsze są emocje, napięcia między bohaterami i nieoczywiste zwroty akcji, no to warto zwrócić uwagę właśnie na tą propozycję. No a teraz coś dla tych, którzy wychowali się na jednej z najbardziej kultowych animacji w historii kina.
1: Tak jest, bo po latach na wielki ekran wracają bohaterowie Toy Story.
2: No przed nami Toy Story 5, czyli kolejna część przygód Woody'ego, Buzz Astrala, Jessie i całej ekipy zabawek.
1: I tym razem twórcy postawili na temat, który zna dziś praktycznie każde dziecko. No, nowoczesną technologię.
2: No bo okazuje się, że największym wyzwaniem dla zabawek nie musi być przeprowadzka czy zgubienie właściciela.
1: Czasem większym problemem może być ekran tabletu albo smartfona.
2: To właśnie z takim nowym światem będą musieli zmierzyć się bohaterowie, których widzowie pokochali już kilkadziesiąt lat temu.
1: I choć pojawiają się nowe wyzwania, to nie zabraknie tego, za co wszyscy pokochali serię Toy Story. No, humoru, przygód i wzruszających momentów.
2: No i umówmy się, to jedna z tych animacji, na które równie chętnie wybiorą się dzieci, jak i dorośli, którzy pamiętają pierwszą część.
1: Bo dla wielu osób to nie tylko film, ale też kawałek dzieciństwa.
2: A jeśli szukacie czegoś najbardziej niepokojącego, to cały czas na ekranie Multikina można oglądać filmy Backrooms bez wyjścia.
1: I już sam punkt wyjścia brzmi dość niewinnie. W piwnicy zwykłego salonu meblowego pojawia się tajemnicze przejście.
2: No problem w tym, że nie prowadzi ono do kolejnego magazynu czy zaplecza.
1: Tylko do dziwnego, równoległego świata, pełnego pustych korytarzy, pomieszczeń i miejsc, z których bardzo trudno znaleźć drogę powrotną.
2: To film inspirowany popularną internetową legendą, która od kilku lat wywołuje ciarki u fanów horrorów.
1: I właśnie na tym opiera się jego klimat. Nie ma tu ciągłej akcji, ale jest napięcie i poczucie, że coś jest bardzo nie tak.
2: No bo wyobraźcie sobie miejsce, które wygląda bardzo znajomo, a jednocześnie sprawia wrażenie całkowicie obcego.
1: I nigdy nie wiecie, co czeka za następnym zakrętem.
2: Także jeżeli lubicie horrory oparte bardziej na atmosferze, tajemnicy i niepokoju niż na samych straszakach,
1: to Backrooms bez wyjścia może być bardzo ciekawą propozycją na kinowy wieczór.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM. Dalej.

0: Reklama.
1: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
0: Po reklamie.
3: Polsku.

0: Sławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Spółka Baza zachęca do korzystania z lokalnych targowisk oraz lider dla Włocławka Łączymy Pokolenia. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej włocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw. Mówi Jarosław Płonecki, prezes spółki Baza.
4: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Włocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, można powiedzieć,

0: To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Wrocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji. W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Szczegóły dotyczące planowanych inwestycji mają zostać przedstawione w późniejszym terminie. Lider dla Wrocławka, łączymy pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście. Mówi Piotr Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Klub Sportowy Lider.
1: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
0: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji. Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
2: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
3: Ja też gram około roku. Grałem tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie. Lider z nami wygrał dużym wynikiem i no, są tu naprawdę fajne osoby.
4: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłem tak przy okazji.
2: Fajni trenerzy i fajni koledzy.
3: No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice jak i grze na boisku. No, są fajni koledzy i lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
4: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
0: Na pikniku pojawili się również wrocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży. Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu.
5: To jest Puls Wrocławka. Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
6: Wrocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz.

polsku.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
0: Po reklamie.
3: Radio Wrocławek.
0: Po polsku.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
4: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
5: Dzień dobry, Julita Rączkowska, a dziś z okazji Dnia Ojca nasi reporterzy ruszyli w teren, aby zapytać dzieci i młodzież, między innymi za co kochają swoich ojców. Kim dla was jest tata?
6: Bardzo ważną osobą, dzięki niemu pasja do motoryzacji, pasja do samochodów i w sumie najważniejsza pasja do wędkarstwa, z czego jestem bardzo zadowolony.
5: Czy w jakiś konkretny sposób będziecie celebrować dzisiejszy dzień?
6: Myślę, że normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
7: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać, zawsze mi pomoże w każdym momencie i uważam, że kiedy tylko potrzebuję pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
8: Dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą, on zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam ci serdecznie, tato, dziękuję za wszystko i kocham cię.
5: Czy dzisiejszy dzień celebrujecie w jakiś konkretny sposób?
7: Tak, oczywiście chciałem tu właśnie zapytać moich rodziców, żeby zobaczyli, do czego ich wytrwałość i pomoc w moich zainteresowaniach pomaga i dlatego uważam, że warto było zapytać moich rodziców, żeby zobaczyli, jak po prostu wpływa to na mnie, na ich syna i że jestem po prostu z nich bardzo dumny i od razu oczywiście spędzimy jakoś miły czas w swoim gronie, w małym gronie.
9: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Mój tata Piotrek to jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Kocham go bardzo.
10: Kocham mojego tatę Bartka, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
11: Mój tata jest kochany i miły. Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
5: Za co kochasz swojego tatę?
12: Kocham swojego tatę, ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogłem na niego liczyć.
13: Za co kochasz swojego tatę?
14: Ze mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
13: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
14: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
13: I zwiedzacie tam?
14: Tak.
13: Czego życzyłbyś swojemu tacie?
14: Wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał dużo zdrowia i się na siodzień.
15: Za to, że jest cierpliwy, za to, że jest kochany i za to, że ma zawsze dla nas czas.
16: Za to, że jest cierpliwy, że bawi się ze mną i że jeździmy na różne wyjazdy.
13: Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze? Jakaś taka fajna przygoda, czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
15: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
16: Lubię jeździć z tatą na zakupy.
13: Czego życzycie swoim tatom w dniu ich święta?
15: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenie się spełniło.
16: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
15: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i spełnienia marzeń.
17: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.
13: W jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
15: Grać w
17: piłkę.
13: Często gracie w piłkę?
17: Tak. Rozmawiać o piłce i oglądać razem mecze.
13: Okej. Okay. Czego życzycie swoim tatom w dniu ich święta?
17: Szczęścia, zdrowia i żeby żył długo. Wszystkiego najlepszego i wiecznego życia.
18: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie.
19: Zdrowia, pomyślności i 100 lat.
5: Z okazji Dnia Ojca nasza redakcja przyłącza się do życzeń. Wszystkim tatom życzymy dużo zdrowia, szczęścia, rodzinnej radości i miłego spędzenia czasu ze swoimi dziećmi tego pięknego dnia, ale i każdego dnia w roku.
4: To jest temat na 101 i 4 FM. Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zaczął się pierwszy weekend wakacji, a razem z nim ekstremalne upały. 200 umów dotyczących odbudowy Ukrainy na konferencji w Gdańsku. Są już świeże jagody, na początek drogo, ale z biegiem lipca powinno być coraz taniej. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwszy weekend wakacji będzie ekstremalnie gorący. Dziś ma być na termometrach około 35 stopni, jutro około 40. Na drogach wyjazdowych z większych miast ruch większy dziś niezwykle. Pytamy kierowców, jak sobie radzą z takimi temperaturami.
2: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
3: Pana nabita działa, czy ciężko?
2: Nie, akurat to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
4: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół, muzyka na full, jedziemy.
5: Cały głośnik wielki z tyłu, on wzbudza nam fale, no to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
3: Studiujesz fizykę?
5: Ja nie studiuję nic.
1: Jutro ma być jeszcze goręcej, ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w ten weekend bramki mogą być czasowo otwierane. Bez opłat, jeśli zrobi się korek co najmniej 25-minutowy. Przejazd będzie otwierany na pół godziny, by rozładować zator. Chodzi o to, byśmy nie stali zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Pomimo upału, system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Wczoraj konferencja się zakończyła. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł. Mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
6: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
1: Sezon potrwa zwykle do sierpnia. Ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zaczynają się niespotykane od dawna upały na zachodzie Polski, do 37 stopni w centrum i w górach, 35, odrobinę chłodniej na północy, 31, a jutro jeszcze o kilka stopni więcej, na zachodzie kraju powyżej 40. Jutro w Wielkopolsce możliwe też burze.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
8: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
9: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
0: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas. Na 101,4 FM.
3: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Porozmawiajmy dzisiaj o bezpiecznym stosowaniu leków. Wiadomo, że sięgamy po leki po to, aby dobrze się czuć, aby odzyskać zdrowie, ale leki należy stosować zachowując pewne zasady. No właśnie, co kryje się pod pojęciem bezpiecznego stosowania leków? I jakie są główne cele farmakoterapii?
4: Bezpieczne stosowanie leków to proces przyjmowania preparatów leczniczych w taki sposób, który maksymalizuje ich skuteczność terapeutyczną, jednocześnie minimalizując ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Czyli główny cel bezpiecznej farmakoterapii jest taki, aby lek był skuteczny i oczywiście nie szkodził. Ponieważ jak wiemy, leki to substancje chemiczne, które oprócz tego, że korzystnie wpływają na leczenie naszych schorzeń, to również niestety mogą dawać czy to powikłania, czy skutki uboczne. Dlatego podczas stosowania leków należy zachować ostrożność, aby terapia oprócz tego, że będzie skuteczna, była również bezpieczna dla zdrowia i naszego życia. Dotyczy to zarówno tych leków, które są ordynowane na receptę przez lekarza, ale także leków, które kupujemy bez recepty, a także suplementów diety.
3: Powiedzmy teraz, jakie są podstawowe zasady tego bezpiecznego stosowania leków, aby osiągnąć jak najlepszy skutek, cel i nie zaszkodzić sobie.
4: Tych kluczowych zasad bezpiecznego stosowania leków jest kilka. Zacznijmy może od tego, że przed użyciem zawsze należy zapoznać się z treścią ulotki dołączoną do opakowania. Leki przechowujmy w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniem producenta. Jeśli przyjmujemy jakiekolwiek leki na stałe, czy też mamy jakieś alergie na jakieś substancje chemiczne, informujmy na wizycie lekarskiej o tym właśnie naszego lekarza, aby mógł tak dobrać leki, aby nie wchodziły w reakcje z innymi substancjami. Nie stosujmy leków po upływie daty ważności. Również nie pożyczajmy sobie leków nawzajem, czyli my nie pożyczajmy leku, ale też nie pożyczajmy od nikogo, ponieważ nie zawsze jest tak, że ten lek, który pomógł komuś, również pomoże nam, a może uczynić więcej szkody niż pożytku. No i taka główna zasada, za którą ja optuję, to jest to, aby nie kupować leków z niepewnych źródeł, czyli gdzieś na straganach, w sklepikach. Jeśli już chcemy nabyć lek w aptece internetowej, niech to będzie taka sprawdzona apteka internetowa. Ja oczywiście cały czas jestem za tym, aby nabywać leki w aptece stacjonarnej, ponieważ tutaj właśnie są monitorowane wszystkie warunki przechowywania leku, czyli temperatura, wilgotność, daty ważności, ale jest również personel fachowy, który służy swoją pomocą, wiedzą fachową. Oczywiście, który ten preparat wyda na pewno prawidłowo, no i udzieli nam wszelkich wskazówek dotyczących terapii.
3: Przejdźmy teraz do interakcji, jakie mogą wystąpić pomiędzy substancjami, które stosujemy i na przykład płynami, którymi lek popijamy. O czym należy pamiętać, aby to stosowanie leków było bezpieczne?
4: Interakcje leków to takie wzajemne oddziaływania między różnymi substancjami leczniczymi lub między lekiem a ziołami, na przykład pokarmem czy też napojami, które mogą albo osłabić albo nasilić działanie leku, ale mogą również doprowadzić do niebezpiecznych skutków ubocznych. Dlatego samodzielnie nie łączmy wielu leków. Jeżeli przyjmujemy leki, to o czym wcześniej wspomniałam, mówmy o tym na wizytach lekarskich, aby nie doprowadzić do interakcji. Im więcej leków przyjmujemy, szczególnie dotyczy to pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji między kilkoma substancjami działającymi w tych lekach. Równie niebezpieczne są interakcje między właśnie pożywieniem a lekami. Istnieją takie grupy leków, które na przykład łączą się z wapniem, a dużo wapnia znajduje się na przykład w nabiale i przy tych lekach nie powinniśmy spożywać nabiału. No i oczywiście to, o czym...
3: Ale przepraszam, w ogóle nie spożywać nabiału, czy też w określonym czasie od przyjęcia leku?
4: Najczęściej stężenie leku we krwi pozostaje jeszcze przez kilka dni od momentu zakończonej terapii. Dlatego ja wystrzegałabym się przyjmowania jeszcze przez kilka dni od zakończonej terapii. Starałabym się jednak unikać tego nabiału, aby nie doprowadzić do tych interakcji. Oprócz tego również, tak jak wspomniałam, zioła, które są z natury bardzo bezpieczne, jednak na przykład bardzo dużo reakcji z lekami wchodzi dziurawiec. Dlatego też trzeba unikać picia dziurawca przy wielu lekach. No i napoje, czyli popijajmy leki gotowaną wodą. Nie popijajmy kawą, herbatą, mlekiem, alkoholem, ale także sokami, a szczególnie sokiem grejpfrutowym, który również ma takie właściwości łączenia się z substancjami leczniczymi i unieczyniania tych substancji, co może pogłębić naszą chorobę.
3: Powiedzmy na koniec, jak bezpiecznie przechowywać leki, aby zachowały swoje właściwości lecznicze, aby nas leczyły, pomagały, a nie szkodziły i nie traciły swoich walorów medycznych.
4: Leki, które przechowujemy w domu, a najczęściej przechowujemy je w domu, powinniśmy przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, czyli w szafce najlepiej, bez dostępu promieni słonecznych. Uważajmy też na to, aby szafka była na takiej wysokości, aby nie miały do niej dostępu dzieci. Ważna jest również temperatura przechowywania. Jeśli najczęściej leki przechowujemy w temperaturze od 15 do 25 stopni, ale może być też tak, że producent zaleca przechowywanie leków w lodówce od 2 do 8 stopni. Wtedy trzymajmy ten lek w lodówce, ale nie na drzwiach lodówki, dlatego że tutaj jakby często bardzo podczas otwierania następują wahania. Przechowujmy go na półeczce w lodówce, ale też daleko od zamrażalnika, aby leku nie zamrozić. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, dlatego abyśmy mogli zawsze po nie sięgnąć. Na tym oryginalnym opakowaniu najczęściej najbardziej wyraźnie jest zapisane data ważności. Często jest też tak, że lek posiada dwie daty ważności i na to bym zwróciła uwagę. Jedna data ważności to ta, do której jest ważna substancja zawarta w leku, a druga tak zwana po otwarciu. I tutaj w momencie przechowywania, jeżeli otworzymy taki lek, najlepiej na opakowaniu napisać sobie tą datę, ponieważ ten lek nie będzie już ważny do daty ważności producenta, a tylko na przykład w zależności od tego, na ile jest ważny od momentu otwarcia, miesiąc, pół roku, od momentu otwarcia i po tym czasie już nie powinniśmy go stosować. To dotyczy kropli ocznych, syropów.
3: Tak się
4: zdarza, ponieważ krople oczne potrafią się rozjałowić i mogą być bardzo niebezpieczne.
3: Dziękuję Pani pięknie.
4: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że o bezpiecznym stosowaniu leków opowiadała nam dzisiaj Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze.
4: Dziękuję bardzo.
3: Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
3: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg kryoterapii w prezencie. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Włocławek wykonuje kolejny krok w kierunku najważniejszych inwestycji energetycznych. Oraz prawie ćwierć kilograma narkotyków zabezpieczyli policjanci z Nakła. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Miasto zostało wskazane jako kluczowa i priorytetowa lokalizacja dla budowy małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami Włocławka a spółką OSGE Orlen Synthos Green Energy, która odpowiada za rozwój tej technologii w Polsce. Dokument ma wyznaczyć kierunki współpracy pomiędzy samorządem a inwestorem oraz ułatwić realizację projektu, który w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta i całego regionu. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Mam takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Włocławku elektrowni atomowej typu SMR do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy podjęta została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas zmieniły sytuację naszego miasta, tak ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Włocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta.
2: Modułowe reaktory jądrowe są uznawane za jedną z najnowocześniejszych technologii energetycznych na świecie. Pierwsze tego typu obiekty powstają obecnie w Kanadzie i właśnie na kanadyjskich rozwiązaniach mają być wzorowane instalacje planowane w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele OSGE, proces przygotowania inwestycji trwa już od dłuższego czasu. Obejmuje on szereg analiz, badań oraz procedur administracyjnych, które mają zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem budowy. Zgodnie z założeniami we Włocławku ma powstać 6 modułowych reaktorów SMR. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem, będą to pierwsze tego typu jednostki nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Przedstawiciele spółki oraz samorządu podkreślają, że projekt ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie może stać się impulsem rozwojowym dla Włocławka, przyciągając nowych inwestorów, tworząc miejsca pracy i wzmacniając pozycję miasta na gospodarczej mapie Polski. Według obecnych planów pierwszy modułowy reaktor jądrowy we Włocławku mógłby zostać uruchomiony w latach 2031-2032. Do tego czasu inwestora czeka jeszcze wiele etapów przygotowawczych. Jednak podpisane porozumienie jest kolejnym sygnałem, że projekt stopniowo przechodzi od planów do konkretnych działań. Na Kielce kryminalni zatrzymali 18-letniego mieszkańca Nakła, przy którym znaleziono niemal ćwierć kilograma marihuany. Narkotyki zostały zabezpieczone, dzięki czemu nie trafią na ulicę. Podczas przeszukania samochodu policjanci ujawnili także wagi elektroniczne, gotówkę oraz broń pneumatyczną i białą. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odżających, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zabezpieczona broń została poddana ekspertyzie. Biegły stwierdził, że na jej posiadanie nie jest wymagane zezwolenie.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

przez trend. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Bartosz Skrajnowski, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Beata Wącik z Muzeum Etnograficznego we Włocławku. No właśnie, w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kupce wręczono takie nagrody Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Co te nagrody dla Was oznaczają?
2: Tak, jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym, pracownikom, daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
1: Takie nagrody to ogromne i ważne wyróżnienie. Czy dla muzeum jest to swego rodzaju motywacja do dalszej pracy?
2: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które będą zadowalały naszych odbiorców, ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także każdy z nas na swój sposób jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować jeszcze lepiej.
1: To powiedzmy jeszcze o tym, bo muzeum organizuje szereg różnorodnych wydarzeń dla miasta i regionu. Czy mieszkańcy chętnie biorą udział w takich wydarzeniach? Czy cieszą się one zainteresowaniem i dużą frekwencją?
2: Tak, my organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
1: Takie nagrody pokazują, że kultura i historia regionu nie jest tylko chroniona, ale także żyje na co dzień na spotkaniach, warsztatach czy wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. No to wróćmy jeszcze na chwilę do Parku Etnograficznego w Kupce, bo mówiliśmy przed chwilą o wydarzeniach i właśnie zbliża się kolejne, a mianowicie festyn folklorystyczny Wianki.
2: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i regionu do tego, żeby w najbliższą niedzielę wybrali się do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kupce, gdzie odbędzie się pierwszy w sezonie festyn folklorystyczny pod tytułem Wianki. Występy będą od godziny 15 do 18, natomiast zapraszamy Państwa już wcześniej, bo od godziny 13 będą czekać wystawcy, czyli rękodzielnicy, twórcy ludowi oraz producenci dobrego naszego kujawskiego jedzonka, a od godziny 15 występy. Tym razem będą to trzy zespoły. Zespół folklorystyczny Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin przedstawi główne widowisko, czyli Wigilię Świętego Jana. I podczas niego będziemy, nie chciałabym wszystkiego zdradzać, ale będziemy mogli dowiedzieć się o dawnych zwyczajach związanych właśnie z tą najkrótszą nocą z przesileniem letnim, czyli na przykład jakie wróżby matrymonialne wynikały z przeskakiwania przez ogień czy rzucania wianków na wodę. Również tradycyjnie gospodynie wtedy zbierały zioła, które miały chronić przed wszelkim złem, przed złym urokiem czarownic, przed chorobami. Na pewno dowiemy się z tego widowiska, jakie te zioła kiedyś zbierano i do czego właśnie one służyły. A poza tym wystąpią jeszcze dwa zespoły, Kruszynioki z Kruszyna i kapela młodzieżowa, ludowa Echo Kujaw z Wierzbinka. Oprócz tego na terenie skansenu będą się odbywały różnego rodzaju warsztaty, pokazy, przede wszystkim prowadzone przez twórców ludowych, bo to jest taka wartość dodana. I na pewno będzie można sobie wić wianki z polnych kwiatów, uczyć pracy na kole garncarskim, czy wyplatać kosze wiklinowe, albo podpatrzeć i zobaczyć, jak kiedyś w weekendy, w święta wysypywano, zdobiono wnętrza i sypiąc dywany kwiatowe z piasku. Poza tym też zawsze myślimy o najmłodszych, którzy chętnie przyjeżdżają do skansenu i jedno podwórko będzie im dedykowane. Tam będą wykonywać kwiatki z bibuły i bawić się drewnianymi zabawkami, łowić ryb Lipki i wiele, wiele innych. Także liczymy na to, że mimo, że zapowiedzi pogodowe są takie, że będzie bardzo gorąco, no to przyjedziecie Państwo do nas i weźmiecie udział w tej imprezie, zobaczycie występy zespołów i różnego rodzaju pokazy. Serdecznie jeszcze raz zapraszam.
1: To zapraszamy serdecznie, a ja dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem była Beata Wąsik z Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
0: To jest temat na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fala upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi, a na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
2: Diaspora polska jest tu dosyć liczna, ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
1: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
3: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało reaktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
1: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słek z policji w Zwoleniu.
4: Na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
1: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
5: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
1: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na zachodzie Polski dziś do 37 stopni, w centrum i w górach do 35, odrobina chłodniej na północy 31 stopni, a jutro no kilka stopni więcej na zachodzie, nawet powyżej 40 stopni. Jutro w Wielkopolsce jednak możliwe burze, a dziś piękne słońce w całym kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
4: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
5: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
5: Porozmawiajmy dzisiaj o bezpiecznym stosowaniu leków. Wiadomo, że sięgamy po leki po to, aby dobrze się czuć, aby odzyskać zdrowie, ale leki należy stosować zachowując pewne zasady. No właśnie, co kryje się pod pojęciem bezpiecznego stosowania leków? I jakie są główne cele farmakoterapii?
6: Bezpieczne stosowanie leków to proces przyjmowania preparatów leczniczych w taki sposób, który maksymalizuje ich skuteczność terapeutyczną, jednocześnie minimalizując ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Czyli główny cel bezpiecznej farmakoterapii jest taki, aby lek był skuteczny i oczywiście nie szkodził. Ponieważ jak wiemy, leki to substancje chemiczne, które oprócz tego, że korzystnie wpływają na leczenie naszych schorzeń, to również niestety mogą dawać czy to powikłania, czy skutki uboczne. Dlatego podczas stosowania leków należy zachować ostrożność, aby terapia oprócz tego, że będzie skuteczna, była również bezpieczna dla zdrowia i naszego życia. Dotyczy to zarówno tych leków, które są ordynowane na receptę przez lekarza, ale także leków, które kupujemy bez recepty, a także suplementów diety.
5: Powiedzmy teraz, jakie są podstawowe zasady tego bezpiecznego stosowania leków, aby osiągnąć jak najlepszy skutek, cel i nie zaszkodzić sobie.
6: Tych kluczowych zasad bezpiecznego stosowania leków jest kilka. Zacznijmy może od tego, że przed użyciem zawsze należy zapoznać się z treścią ulotki dołączoną do opakowania. Leki przechowujmy w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniem producenta. Jeśli przyjmujemy jakiekolwiek leki na stałe, czy też mamy jakieś alergie na jakieś substancje chemiczne, informujmy na wizycie lekarskiej o tym właśnie naszego lekarza, aby mógł tak dobrać leki, aby nie wchodziły w reakcje z innymi substancjami. Nie stosujmy leków po upływie daty ważności. Również nie pożyczajmy sobie leków nawzajem, czyli my nie pożyczajmy leku, ale też nie pożyczajmy od nikogo, ponieważ nie zawsze jest tak, że ten lek, który pomógł komuś, również pomoże nam, a może uczynić więcej szkody niż pożytku. No i taka główna zasada, za którą ja optuję, to jest to, aby nie kupować leków z niepewnych źródeł, czyli gdzieś na straganach, w sklepikach. Jeśli już chcemy nabyć lek w aptece internetowej, niech to będzie taka sprawdzona apteka internetowa. Ja oczywiście cały czas jestem za tym, aby nabywać leki w aptece stacjonarnej, ponieważ tutaj właśnie są monitorowane wszystkie warunki przechowywania leku, czyli temperatura, wilgotność, daty ważności, ale jest również personel fachowy, który służy swoją pomocą, wiedzą fachową. Oczywiście, który ten preparat wyda na pewno prawidłowo. No i i udzieli nam wszelkich wskazówek dotyczących terapii.
5: Przejdźmy teraz do interakcji, jakie mogą wystąpić pomiędzy substancjami, które stosujemy i na przykład płynami, którymi lek popijamy. O czym należy pamiętać, aby to stosowanie leków było bezpieczne?
6: Interakcje leków to takie wzajemne oddziaływania między różnymi substancjami leczniczymi lub między lekiem a ziołami, na przykład pokarmem czy też napojami, które mogą albo osłabić, albo nasilić działanie leku, ale mogą również doprowadzić do niebezpiecznych skutków ubocznych. Dlatego samodzielnie nie łączmy wielu leków. Jeżeli przyjmujemy leki, to o czym wcześniej wspomniałam, mówmy o tym na wizytach lekarskich, aby nie doprowadzić do interakcji. Im więcej leków przyjmujemy, szczególnie dotyczy to pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji między kilkoma substancjami działającymi w tych lekach. Równie niebezpieczne są interakcje między właśnie pożywieniem a lekami. Istnieją takie grupy leków, które na przykład łączą się z wapniem, a dużo wapnia znajduje się na przykład w nabiale i przy tych lekach nie powinniśmy spożywać nabiału. No i oczywiście to, o czym...
5: Ale przepraszam, w ogóle nie spożywać nabiału, czy też w określonym czasie od przyjęcia leku?
6: Najczęściej stężenie leku we krwi pozostaje jeszcze przez kilka dni od momentu zakończonej terapii. Dlatego ja wystrzegałabym się przyjmowania jeszcze przez kilka dni od zakończonej terapii, starałabym się jednak unikać tego nabiału, aby nie doprowadzić do tych interakcji. Oprócz tego, również, tak jak wspomniałam, zioła, które są z natury bardzo bezpieczne, jednak na przykład w bardzo dużo reakcji z lekami wchodzi dziurawiec. Dlatego też trzeba unikać picia dziurawca przy wielu lekach. No i napoje, czyli popijajmy leki gotowaną wodą. Nie popijajmy kawą, herbatą, mlekiem, alkoholem, ale także sokami, a szczególnie sokiem grejpfrutowym, który również ma takie właściwości łączenia się z substancjami leczniczymi i unieczyniania tych substancji, co może pogłębić naszą chorobę.
5: Powiedzmy na koniec, jak bezpiecznie przechowywać leki, aby zachowały swoje właściwości lecznicze, aby nas leczyły, pomagały, a nie szkodziły i nie traciły swoich walorów medycznych.
6: Leki, które przechowujemy w domu, a najczęściej przechowujemy je w domu, powinniśmy przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, czyli w szafce najlepiej, bez dostępu promieni słonecznych. Uważajmy też na to, aby szafka była na takiej wysokości, aby nie miały do niej dostępu dzieci. Ważna jest również temperatura przechowywania. Jeśli najczęściej leki przechowujemy w temperaturze od 15 do 25 stopni, ale może być też tak, że producent zaleca przechowywanie leków w lodówce od 2 do 8 stopni. Wtedy trzymajmy ten lek w lodówce, ale nie na drzwiach lodówki, dlatego że tutaj jakby często bardzo podczas otwierania następują wahania. Przechowujmy go na półeczce w lodówce, ale też daleko od zamrażalnika, aby leku nie zamrozić. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, dlatego abyśmy mogli zawsze po nie sięgnąć. Na tym oryginalnym opakowaniu najczęściej najbardziej wyraźnie jest zapisane data ważności. Często jest też tak, że lek posiada dwie daty ważności i na to bym zwróciła uwagę. Jedna data ważności to ta, do której jest ważna substancja zawarta w leku, a druga tak zwana po otwarciu. I tutaj w momencie przechowywania, jeżeli otworzymy taki lek, najlepiej na opakowaniu napisać sobie tą datę, ponieważ ten lek nie będzie już ważny do daty ważności producenta, a tylko na przykład w zależności od tego, na ile jest ważny od momentu otwarcia, miesiąc, pół roku, od momentu otwarcia i po tym czasie już nie powinniśmy go stosować. To dotyczy kropli ocznych, syropów. Tak,
5: właśnie,
6: tak się właśnie zdarza, ponieważ krople oczne potrafią się rozjałowić i mogą być bardzo niebezpieczne.
5: Dziękuję Pani pięknie.
6: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że o bezpiecznym stosowaniu leków opowiadała nam dzisiaj Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze.
6: Dziękuję bardzo.
5: Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.

0: Włocławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Włocławek wykonuje kolejny krok w kierunku najważniejszych inwestycji energetycznych. Oraz prawie ćwierć kilograma narkotyków zabezpieczyli policjanci z Nakła. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Miasto zostało wskazane jako kluczowa i priorytetowa lokalizacja dla budowy małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami Włocławka a spółką OSGE Orlen Synthos Green Energy, która odpowiada za rozwój tej technologii w Polsce. Dokument ma wyznaczyć kierunki współpracy pomiędzy samorządem a inwestorem oraz ułatwić realizację projektu, który w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta i całego regionu. Mówi Krzysztof Kokucki, prezydent Włocławka.
3: Mam takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Włocławku elektrowni atomowej typu SMR do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy podjęta została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas zmieniły sytuację naszego miasta, tak ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Włocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta.
2: Modułowe reaktory jądrowe są uznawane za jedną z najnowocześniejszych technologii energetycznych na świecie. Pierwsze tego typu obiekty powstają obecnie w Kanadzie i właśnie na kanadyjskich rozwiązaniach mają być wzorowane instalacje planowane w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele OSGE, proces przygotowania inwestycji trwa już od dłuższego czasu. Obejmuje on szereg analiz, badań oraz procedur administracyjnych, które mają zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem budowy. Zgodnie z założeniami, we Włocławku ma powstać 6 modułowych reaktorów SMR. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem, będą to pierwsze tego typu jednostki nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Przedstawiciele spółki oraz samorządu podkreślają, że projekt ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie może stać się impulsem rozwojowym dla Włocławka, przyciągając nowych inwestorów, tworząc miejsca pracy i wzmacniając pozycję miasta na gospodarczej mapie Polski. Według obecnych planów pierwszy modułowy reaktor jądrowy we Włocławku mógłby zostać uruchomiony w latach 2031-2032. Do tego czasu inwestora czeka jeszcze wiele etapów przygotowawczych. Jednak podpisane porozumienie jest kolejnym sygnałem, że projekt stopniowo przechodzi od planów do konkretnych działań. Na Kielscy kryminalni zatrzymali 18-letniego mieszkańca Nakła, przy którym znaleziono niemal ćwierć kilograma marihuany. Narkotyki zostały zabezpieczone, dzięki czemu nie trafią na ulicę. Podczas przeszukania samochodu policjanci ujawnili także wagi elektroniczne, gotówkę oraz broń pneumatyczną i białą. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zabezpieczona broń została poddana ekspertyzie. Biegły stwierdził, że na jej posiadanie nie jest wymagane zezwolenie.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
4: WPP na 101,4.

0: reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
2: Dzień dobry Państwu, Bartosz Skrajnowski, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Beata Wącik z Muzeum Etnograficznego we Włocławku. No właśnie, w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kupce wręczono takie nagrody Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Co te nagrody dla Was oznaczają?
3: Tak, jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym, pracownikom, daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
2: Takie nagrody to ogromne i ważne wyróżnienie. Czy dla muzeum jest to swego rodzaju motywacja do dalszej pracy?
3: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które będą zadowalały naszych odbiorców, ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także każdy z nas na swój sposób. No i

0: jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no jeszcze lepiej.
1: To powiedzmy jeszcze o tym, bo muzeum organizuje szereg różnorodnych wydarzeń dla miasta i regionu. Czy mieszkańcy chętnie biorą udział w takich wydarzeniach? Czy cieszą się one zainteresowaniem i dużą frekwencją?
0: Tak, no my organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kłupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w Skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
1: Takie nagrody pokazują, że kultura i historia regionu nie jest tylko chroniona, ale także żyje na co dzień, na spotkaniach, warsztatach czy wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. No to wróćmy jeszcze na chwilę do Parku Etnograficznego w Kłupce, bo mówiliśmy przed chwilą o wydarzeniach i właśnie zbliża się kolejne, a mianowicie festyn folklorystyczny Wianki.
0: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i regionu do tego, żeby w najbliższą niedzielę wybrali się do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie odbędzie się pierwszy w sezonie festyn folklorystyczny pod tytułem Wianki. Występy będą od godziny 15 do 18, natomiast zapraszamy Państwa już wcześniej, bo od godziny 13 będą czekać wystawcy, czyli rękodzielnicy, twórcy ludowi oraz producenci dobrego naszego kujawskiego jedzonka, a od godziny 15 występy. Tym razem będą to trzy zespoły. Zespół folklorystyczny Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin przedstawi główne widowisko, czyli Wigilię Świętego Jana, i podczas niego będziemy, nie chciałabym wszystkiego zdradzać, ale będziemy mogli dowiedzieć się o dawnych zwyczajach związanych właśnie z tą najkrótszą nocą z przesileniem letnim, czyli na przykład jakie wróżby matrymonialne wynikały z przeskakiwania przez ogień czy rzucania wianków na wodę. Również tradycyjnie gospodynie wtedy zbierały zioła, które miały chronić przed wszelkim złem, przed złym urokiem czarownic, przed chorobami. Na pewno dowiemy się z tego widowiska, jakie te zioła kiedyś zbierano i do czego właśnie one służyły. A poza tym wystąpią jeszcze dwa zespoły, Kruszynioki z Kruszyna i kapela młodzieżowa, ludowa Echo Kujaw z Wierzbinka. Oprócz tego na terenie Skansenu będą się odbywały różnego rodzaju warsztaty, pokazy, przede wszystkim prowadzone przez twórców ludowych, bo to jest no, taka wartość dodana. I na pewno będzie można sobie wić wianki z polnych kwiatów, uczyć pracy na kole garncarskim, czy wyplatać kosze wiklinowe, albo podpatrzeć i zobaczyć, jak kiedyś w weekendy, w święta wysypywano, zdobiono wnętrza i sypiąc dywany kwiatowe z piasku. Poza tym też zawsze myślimy o najmłodszych, którzy chętnie przyjeżdżają do Skansenu i jedno podwórko będzie im dedykowane. Tam będą wykonywać kwiatki z bibuły i bawić się drewnianymi zabawkami, łowić rybki i wiele, wiele innych. Także liczymy na to, że mimo, że zapowiedzi pogodowe są takie, że będzie bardzo gorąco, no to przyjedziecie Państwo do nas i weźmiecie udział w tej imprezie, zobaczycie występy zespołów i różnego rodzaju pokazy. Serdecznie jeszcze raz zapraszam.
1: To zapraszamy serdecznie, a ja dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem była Beata Wąsik z Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
2: To jest temat na 101,4 FM. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami. Agnieszka Trojanowska, BIS. 8-latka została pogryziona przez psy w Sosnowcu, Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, tysiące rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych. To najnowszy bilans dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Starzec.
2: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
1: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś niemal w całym kraju słonecznie, jedynie po południu w Tatrach trochę więcej chmur i przelotne opady deszczu. A na termometrach dziś do 31 stopni na północnym wschodzie, do 35 w centrum i 38 lokalnie na zachodzie, chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu do 28.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Ogłoszenie płatne.
7: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziróg Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lichnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
6: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Co robisz?
9: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
8: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
9: Serio? A co z serwisem?
8: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
9: Brzmi dobrze.
8: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
9: To mnie przekonałeś.
8: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
10: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
11: Po reklamie. Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
2: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Zespół tańca klasycznego Classic we Włocławku świętuje swoje 30-lecie działalności. O początkach, sukcesach i jubileuszu porozmawiam z założycielką oraz choreografką panią Iną Griszczuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Witam serdecznie.
2: 30 lat działalności to kawał czasu. Jakie pierwsze Pani wspomnienie przychodzi na myśl o początkach działalności?
3: A to wszystko zaczęło się bardzo spontanicznie. Pracowałam we Włocławskim Centrum Kultury, prowadziła zajęcia z dziewczynkami, chłopcami z zespołu tańca towarzyskiego. I takie powstało zainteresowanie dziewczynek, zaczęli zaglądać do sali i poprosili mnie, żeby też uczestniczyć w takich zajęciach klasyki. Oczywiście się zgodziłam, zaproponowałam, proszę bardzo, wchodźcie. No i tak powolutku się przyglądali mnie i poprosili mnie stworzyć jakiś układzik. No proszę bardzo, stworzyłam układzik i tak to powolutku się zaczęło. Jeden układzik, drugi układzik. I tak pomyśleliśmy, że w sumie może powstać zespół. Zaczęli myśleć, jaka nazwa. No i stąd powstała taka nazwa Classic, także w nawiązaniu do tańca klasycznego. No i tak to powolutku się zaczęło.
2: Czy miała Pani na początku jakieś obawy? Czy przypuszczała Pani, że ten zespół się tak rozwinie? Stanie się tak rozpoznawalny?
3: To znaczy nie miałam obaw, tak się spracowało, bo dziewczynki były bardzo chętne, bardzo pracujące, także nie miałam żadnych obaw, ale nie przypuszczała, że to tak to się rozwinie i powstanie taki wielki zespół.
2: Co jest dla Pani najważniejsze z pracy z młodzieżą?
3: Najważniejsze nauczyć dziewczynek nie tylko tańczyć, wychować pewne ruchy, a poczuć siebie, poczuć swoje ciało, poczuć swoje emocje, zagłębić się w swoje wnętrze i wyrazić to wszystko przez ruch, bo taniec bez emocji wewnętrznie jest tylko i wyłącznie ruchem, a chciałaby, żeby to było tańcem i to jest dla mnie najważniejsze.
2: A czy ma Pani kontakt z dawnymi tancerkami?
3: Tak, dziewczyny przyjeżdżają i w tym roku nawet występują. Dziewczynki przyjeżdżali z innych miast całej Polski, spotykali się w weekendy, żeby zatańczyć na tym jubileuszu i się pokazać, bo widzę, że tęsknią, bo widzę, że pamiętają i to dla mnie bardzo ważne i wzruszające.
2: A co daje Pani taniec?
3: Taniec daje mnie wszystko. Taniec mnie napędza, taniec mnie inspiruje, taniec mnie ucisza, także to jest takie moja odskocznia i na pewno praca z dziećmi, bo dzieciaki, kiedy dziewczynki przychodzą na zajęcie, coś tam tworzą, coś tam robią, też mnie niesamowicie napędzają, dają mnie siłę, energii i dzięki nim w sumie tworzę i dzięki nim ja to wszystko organizowuję, kręcę i to mnie bardzo, bardzo inspiruje. Oni też dla mnie są taką siłą napędową.
2: Jak wygląda przygotowanie właśnie taneczne do widowiska?
3: To jest taki długi i ciężki proces, który zaczyna się, różnie to się zaczyna. Inspiruje mnie najpierw muzyka i później tworzę ruch lub wręcz przeciwnie, jakiś ruch powstaje, który inspiruje i ja pod to szukam jakąś muzykę. Różnie to bywa. Także to długi proces, który muszę posiedzieć, muszę pomyśleć, muszę rozliczyć, muszę zaakcentować te wszystkie muzyczne akcenty, które są w muzyce. Bardzo lubię, żeby układ był muzyczny, żeby to były akcenty były widoczne i żeby wszystko układało się w taką piękną całość. Później, jak już przemyślę, ułożę to w ruch, przychodzę na zajęcie i dziewczynkom przekazuję swoje myśli, swoje emocje.
2: Classic ma na swoim koncie wiele nagród oraz występów. Który występ albo nagrodę Pani wspomina najbardziej?
3: Najbardziej taką prestiżową i najbardziej taką nagrodą jest wyróżnienie Związków Artystów Scen Polski za układ Bolero, który zdobyliśmy kilka dobrych lat temu, ale to jest rzeczywiście bardzo, bardzo takie wyróżnienie znaczące.
2: Obchody jubileusz 30-lecia zespołu, jak one będą wyglądały?
3: Obchodzimy dwa dni tego wspaniałego wydarzenia. Pierwszy dzień 30-lecie, które będzie widowisko taneczno-poetyckie. Każdy nasz układ jest podkreślany na początku ranku wierszem wprowadzający w temat tego układu, bo każdy układ to w sumie takie pewna opowieść o czymś. Także żeby wprowadzić widza w to, co on zobaczy, jest wiersz na początku. No i później to jest takie widowisko. I na następny dzień u nas jest oprócz obchodów jubileuszowych zakończenie roku artystycznego, gdzie żegnamy naszych dziewczynek, które już odchodzą, niestety zdali maturę, wyjeżdżają na studia i tańczą nasze dziewczynki, które przyjeżdżają właśnie z innych miast. Także to będzie 25, 26 i 26 zapraszamy bardzo serdecznie na widowisko poetyckie taneczne zespołu Klasyk wszystkich chętnych.
2: Jubileusz to czas podsumowań. Z czego jest pani dumna najbardziej?
3: Najbardziej dumna z tego, że dziewczynki, które uczestniczą na zajęciach, wchodzą w muzykę, wchodzą emocjonalnie, kulturalnie, rozwijają się niesamowicie w tej kwestii. Także bardzo mnie się podoba, że robią się z nich takie ludzi, które rozumieją kulturę, rozumieją muzykę, rozumieją sztukę. Także bardzo z tego powodu się cieszę. Będą oni, już mówię, potencjalnymi widzami i ogląda teatrów i wystaw, także i będą na swój sposób, wiadomo, każdy rozumie sztukę na swój sposób, ale będą to wszystko rozumieli, podziwiali.
2: A jakie są pani marzenia związane z zespołem?
3: Chciałabym, żeby to zespół nie skończył swoją działalność za kilka lat, a nadal funkcjonował i chciałabym, żeby, no, ktoś może z dziewczynek moich, których wychowałam, przyjęli, powiedzmy, moje obowiązki i kontynuowali, żeby to nie zniknęło gdzieś tam, a dalej funkcjonowało we Wrocławku.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę i życzymy oczywiście kolejnych 30 lat działalności.
3: Dziękuję bardzo.
0: Wokół nas.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już

0: Gramy tylko my.
1: Tylko my.
0: We Włocławku po polsku.
2: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Problem dzików we Włocławku i regionie z roku na rok narasta. Oraz wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domu. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują, nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt. Mówi Mieczysław Olewnik, Nadleśnictwo Włocławek.
4: Problem dzików w Włocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się dlatego, że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy i zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem.
3: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać. Jednak do miast i wsi nie zaglądają tylko dziki. Mieszkańcy spotykają przy swoich posesjach sarny czy łosie. Gdy natkniemy się na dzikie zwierzę, powinniśmy zachować ostrożność i unikać kontaktu z nim. Zamiast działać na własną rękę, warto wezwać odpowiednie służby, które profesjonalnie zadbają o bezpieczeństwo. Rozpoczynające się lato to nie tylko sezon na świeże owoce i warzywa, ale także czas, gdy na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej. Zatrudnienia szukają przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy chcą wykorzystać wakacje na dodatkowy zarobek. Na targowiskach i straganach można już kupić truskawki, czereśnie i inne sezonowe produkty, a wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Choć ofert nie jest jeszcze bardzo dużo, ich liczba systematycznie wzrasta, mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
5: Jeśli chodzi o prace sezonowe, to na dzisiaj widzimy niewiele ofert w tym zakresie, tak naprawdę. My jako Urząd Pracy dysponujemy ofertami dla osób dorosłych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ma oferty typowo pracy sezonowej dla młodych pracowników. Za chwilkę rozwinie się sezon w Run Chłodni i to jest takie miejsce, o których wiemy, że już rekrutacje są prowadzone. Czekamy na kolejne. Oczywiście niektóre firmy, szczególnie producenci rolni, poszukują własnymi kanałami ofert pracy, czy też poprzez OHP, zatem tam warto się zgłosić.
3: Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tym roku młodzieży poniżej 18 roku życia może być trudniej znaleźć wakacyjne zatrudnienie. Powodem są obowiązujące przepisy oraz dodatkowe formalności, które muszą spełnić pracodawcy zatrudniający osoby niepełnoletnie. W efekcie część firm rezygnuje z takiej formy współpracy. Wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również zagrożenia. Policja przypomina, aby przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert obiecujących wysokie zarobki przy niewielkim nakładzie pracy lub wymagających natychmiastowego wyjazdu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby szukające pracy powinny dokładnie zapoznać się z umową, nie przekazywać nikomu swoich dokumentów tożsamości oraz poinformować bliskich o miejscu pobytu i wykonywanej pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w kraju, jak i za granicą.
0: To jest Puls Włocławka.
2: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
2: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
1: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
2: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
1: No co, chodzimy do gry?
2: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
0: Po reklamie. Po polsku.

0: Sławek po polsku.
1: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
2: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Ze mną dziś w radiowym studio Wojciech Sąpolski, doradca do spraw nieruchomości, Biuro Nieruchomości Północ Oddziału we Włocławku. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pan.
3: Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu.
2: Proszę powiedzieć, jak wygląda teraz sytuacja na rynku nieruchomości? Czy dalej mamy taki okres niepewności, skoków cen, czy bardziej sytuacja jednak się stabilizuje?
3: Zdecydowanie się stabilizuje, wzrasta nam troszeczkę podaż, ceny, nie mamy takich skoków cenowych, jakie mieliśmy jeszcze kilka lat temu. No jeżeli tylko budżet na to pozwala, zakup na cele mieszkaniowe, jak najbardziej jest to dobry czas.
2: Dobry czas dla kupujących, gorszy dla sprzedających, tak? Bo ceny nieruchomości
3: jeżeli jest wyższa podaż, no to wiadomo, że gdzieś te ceny zaczynają korygować się. Jednak nie obawiałbym się. Jesteśmy w stanie obronić cenę, także jest to chyba czas takiej po prostu normalizacji troszeczkę, prawda? Po tych zawirowaniach, po tych skokach, myślę, że troszeczkę ten rynek się uspokoił. Jest to dobry czas na przemyślane, fajne decyzje.
2: To rynek wtórny czy pierwotny? Co by pan polecał?
3: Widać to zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, że już nie mamy tego szaleństwa. Rynek pierwotny, mamy tą dostępność. No jeszcze parę lat temu sprzedawało się coś, co widzieliśmy tylko na wizualizacji. Teraz jednak już możemy nawet pójść i zobaczyć.
2: Nasycił się ten rynek,
3: tak,
2: deweloperzy.
3: Myślę, że częściowo tak, więc no już możemy to mieszkanie swoje nawet pójść i obejrzeć.
2: Co się bardziej opłaca?
3: Co się bardziej opłaca? To zależy, jakim dysponujemy budżetem i czego oczekujemy. To tutaj ciężko powiedzieć, co się opłaca. Z doświadczenia, myślę, wszystkich Państwa i nas, na okazję nie mamy co liczyć. No to nieruchomości są pewną lokatą jednak w perspektywie czasu, więc czy kupimy dziś za, załóżmy, nie wiem, 5100 rynek wtórny, czy za 5500 za rok, dwa, nie będzie miało już to żadnego znaczenia.
2: Proszę powiedzieć, po czym poznać dobrą agencję nieruchomości, bo tutaj wybór na rynku jest też dość duży, i dobrego agenta nieruchomości, i czy przy takiej możliwości teraz samodzielnego zamieszczenia ogłoszeń o chęci sprzedaży bądź kupna i wymienienia, jakie mamy oczekiwania, jest sens funkcjonowania agencji?
3: Sens był, jest
2: i będzie.
3: Sytuacje są różne, no począwszy od klientów, których mamy, których fizycznie nie ma w Włocławku, bo wyjechali za granicę, czy też wybudowali się poza miastem, więc no oni troszeczkę może są zmuszeni, może bardziej są zmuszeni, ponieważ no, nie dysponują czasem, możliwościami, żeby nad tym wszystkim zapanować. No, są to jednak prezentacje. Często tych prezentacji przy jednej nieruchomości jest no, od kilku do kilkunastu. Przygotowanie dokumentów, więc no, te dyspozycje czasowe, którzy ich nie mają, no wtedy no, jest nam łatwiej, bo my to wszystko przejmujemy, opiekujemy się daną nieruchomością i w zasadzie spotykamy się tylko dwa razy przy umowie przedstępnej, już przy akcie notarialnym. Ale zarówno w takich sytuacjach, jak to nazwaliśmy łatwiejszych, no jednak oddanie pracy agentowi, jeżeli sami nie jesteśmy na tyle, no nie każdy, nie oszukujmy się, nie każdy jest tym oblatany, tak? Nie każdy wie, jakie dokumenty, nie każdy wie w ogóle, jak ta sprzedaż wygląda, jakie są dokumenty. Są to w większości przypadków jednak nieruchomości kupowane na kredyt. Więc ta procedura trwa, my też przygotowujemy te dokumenty, tą całą procedurę do złożenia wniosku kredytowego. Więc tak naprawdę wykonujemy tą pracę czasami miesiącami. No nasz efekt, no to tak naprawdę to jest akt notarialny, protokół przekazania lokalu, to kończy naszą pracę. Jeżeli chodzi o tych pośredników, o agencję, no proszę Państwa, weryfikować, no jest to wszystko do sprawdzenia, czy w internecie, czy można zadzwonić. Jeżeli to jest oddział, można zadzwonić do centrali, wypytać, zapytać, sprawdzić NIP, prześledzić historię, nie wiem, rozeznać się wśród znajomych, czy ktoś miał doświadczenia jakieś z danym pośrednikiem. No myślę, że przy odrobinie wkładów to no wszystko jest do zweryfikowania. Jeżeli chodzi o agenta, no to tak naprawdę poczyna go poznacie, czyli tak naprawdę
2: jak sfinalizujemy transakcję, rozumiem.
3: Po tym finale dopiero.
2: No
3: dopiero.
2: Ale przed tym finałem jest cały wstęp, no, i dużo wspólnej pracy.
3: Myślę, że to pierwsze wrażenie, pierwszy kontakt, przejrzystość umów, klarowność sytuacji, na co się umawiamy, za co płacimy, tak? No bo to jest kluczowe. Ile płacimy za co? Konkretnie. Za wykonane dane zadanie, dane zlecenie. Bywa ono różne, bo to jest nie tylko, są to sprawy związane z poprowadzeniem sprzedaży, ale również są umowy, które opiewają na czynności prosto przygotowania niektórych formalności, jak o wystąpieniu warunków zabudowy, czy ustanowienie drogi, no to różnie, ale no takim podstawowym naszym działaniem jest kupno, sprzedaż, wynajem.
2: Jednak te czynności, o których pan wspomniał, też można zlecić agencji, rozumiem,
3: agentowi. Oczywiście, tak jak w przypadku tych wszystkich formalności, dokumentów, no nie każdy się na tym zna i wręcz nie każdy się tego podejmie, więc jeżeli ktoś decyduje się, że no jednak chciałby zwiększyć atrakcyjność tej swojej działki, no bo to w przypadku działek jest najbardziej takich zawiłych problemów, to również bywa tak, że zleca nam wyprostowanie tych wszystkich formalności, żeby finalnie no uzyskać tą cenę diametralnie różną od ceny działki, na której no nie możemy tak naprawdę oprócz postawienia sobie latem namiotu no zrobić niewiele więcej.
2: I na koniec króciutko jeszcze, bo skoro ustabilizował się ten rynek nieruchomości, jeśli chodzi o sprzedaż, proszę powiedzieć, jak wygląda wynajem?
3: Podobnie, jeżeli chodzi o rynek wynajmu, czyli zwiększona podaż fajnych lokalizacji, ciekawych mieszkań. Myślę, że już w takich cenach dosyć konkurencyjnych z rynkiem wtórnym, bo głównie my jesteśmy skupieni na tych lokalizacjach, nazwałbym je może premium, czyli w tych naszych nowych lokalizacjach. No, jest w czym wybierać.
2: Jest w czym wybierać. To już nie jest kłopot i cena też nie przeraża.
3: Nie, myślę, że już na tyle to tutaj jest znormalizowane, rynek się uspokoił, że można podziałać. Jeżeli ktoś tylko ma chęci i możliwości, to jak najbardziej.
2: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Wojciech Sąpolski, doradca do spraw nieruchomości Północ Oddziału we Włocławku, był moim i Państwa gościem. Dziękujemy za uwagę.
3: Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu.
1: To jest temat na 101 i 4 FM. WPP na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W rękach policji jest już internauta, który miał grozić prezydentowi. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie, Iran odpowiada i atakuje. Pociągi zmniejszą prędkość z powodu dotkliwych upałów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 rannych to skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata, a wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
2: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
1: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce, to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Burucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
3: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
1: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów. Od dziś składy przejeżdżające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub z naszego kraju. Na słowackie tory wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nie da się ukryć, że dziś do końca dnia będzie bardzo dużo słońca. Trochę więcej chmur, możliwe jedynie w Tatrach i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Gorąco dziś w całym kraju, do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum. Najcieplej na zachodzie, do nawet 38 stopni. Natomiast nieco chłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: A w tej godzinie porozmawiamy o dniach Włocławka. Wczoraj pierwsze koncerty, dzisiaj na Słodowie też dziać się będzie bardzo dużo. Więcej szczegółów za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
6: Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.

0: czekam tylko ja.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
1: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM.

I no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Dużo działo się wczoraj na włocławskim Słodowie. Tam festiwal nowej muzyki. Wystąpili chociażby bracia Kacperczyk czy Fukaj. Natomiast dzisiaj kolejne koncerty z okazji Dni Włocławka. No i dzieje się naprawdę sporo. Kto wystąpi na Słodowie? Co się dla fanów gitarowych brzmień? Co się dla fanów starszych zespołów? Bo tak, na początek punkowa, no można by powiedzieć nawet ikona, przynajmniej dla mojego pokolenia, Pull the Wire. Później wystąpią Tila oraz Myslowic. Początek koncertów od 17.30. Powinno być już delikatnie chłodniej.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.
5: Radio Włocławek. Po polsku.

0: Wspominałem o dzisiejszych koncertach z okazji Dni Włocławka na włocławskim Słodowie. Wystąpią Pull the Wire, Myslowic oraz T-Love, ale koncerty to nie wszystko. Do 20 trwa jarmark włocławski przy ulicy Szpitalnej. Stoiska promocyjne znajdziemy w parku na Słodowie, miejskie stoiska promocyjne. Strefę food trucków również w parku na Słodowie. Natomiast miejskie instytucje kultury prowadzą animacje dla najmłodszych w ogrodzie na pompce, czyli to pomiędzy Krajową Jedynką a Torami w parku Sienkiewicza. Te animacje potrwają do godziny 17.
1: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ukraina prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie odstrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiet, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość. Mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
2: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
1: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Upalna sobota. Dziś w całym kraju bardzo dużo słońca, w Tatrach tylko trochę więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś wszędzie bardzo wysokie temperatury. Do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie, nad morzem i na Podhalu do 28.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
6: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin – Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
5: Po reklamie.
7: Upał, gorący skwar, dlatego za moment zajrzymy na włocławskie kąpieliska, które są już czynne, są już tam ratownicy. W jakich godzinach? O tym więcej za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Cześć.
5: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
0: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie.
4: Po polsku. Z wielu

0: Upalny, wakacyjny weekend, skwarnie miłosierny, to może wskoczyć do wody dla ochłody. Od dzisiaj rozpoczyna się sezon na włocławskich kąpieliskach. Jeśli chodzi o jeziora, to dwa, Jezioro Czarne oraz Wikaryjskie. Tutaj ratownicy będą pracować codziennie od 10 do 18. Rozpoczął się dziś też sezon basenów zewnętrznych. Te konkretne przy ulicy Lisek będą czynne 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku od 12 do 20, natomiast w sobotę i niedzielę od 11 do 19. Od 11 do 19 każdego dnia od poniedziałku do niedzieli czynne będą baseny przy przystani wodnej na Zalewie Włocławskim, czyli przy ulicy Płockiej.
1: Reklama.
2: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa.

0: Montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
0: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
0: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
0: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
2: Po reklamie.

0: No i wakacje rozpoczęte, teraz jest apel i do uczniów, i do rodziców. Pamiętajcie zrobić jeszcze jedną rzecz. Wyjąć kanapki z plecaka, bo do września to mogą już samodzielnie wynaleźć koło.
1: Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
1: Po reklamie.
3: Radio Wrocławek.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Miliony Europejczyków doświadczył dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega Kicalert. Agnieszka Trojanowska-Bis. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczył dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami. Trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
2: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoralny. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
1: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kicalert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kicalert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Żar leje się z nieba. Dziś bardzo słonecznie, tylko w Tatrach trochę chmur i tam możliwe jeszcze dziś przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie, nad morzem i na Podhalu chłodniej, ale i tam do 28.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Dużo dzieje się w naszym regionie podczas tego pierwszego weekendu wakacji. Mówiłem oczywiście o dniach Włocławka, ale dzieje się też w innych miejscowościach. W tej godzinie zajrzymy chociażby do Kowala czy Lipna. No i tam ciekawe imprezy. Wystąpią m.in. Iras, Kolim czy Krystyna Giżowska. Kto, gdzie, o której, o tym więcej za moment.
4: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinat

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci i kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: Tradycyjnie regularnie podrzucam wam informacje o ciekawych imprezach w naszym regionie. Mówiliśmy już chociażby o Dniach Włocławka, do tego tematu wrócimy. Teraz zajrzyjmy do Kowala, bo tutaj dzisiaj powitanie lata, wszystko w Parku Miejskim. Początek o godzinie 17 występem Dariusza Siniarskiego, natomiast gwiazdą wieczoru będzie Krystyna Giżowska. Powitanie lata w Kowalu rozpoczyna się o 17, a w tej godzinie zajrzymy jeszcze do Lipna, bo tam również Summer Fest, no i wielkie gwiazdy na scenie.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku. Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel. Bojańczyka 17. Włocławek. Zapraszamy.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy Twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
1: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: Regularnie podrzucam Wam informacje o najciekawszych wydarzeniach w regionie. Mówiłem o Dniach Włocławka, o powitaniu lata w Kowalu. Teraz zajrzyjmy do Lipna, bo tam na terenie NCL-u Summerfest 2026 i mnóstwo koncertów. Wystąpią Skolim, Zakopower, Ira oraz Komodo, czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Komodo, trochę elektroniki, Ira, wiadomo, gitarowa energia, Zakopower, góralski sznyt, a Skolim to polski król polskiego latino. Wstęp w naszej ulubionej cenie. Wstęp jest darmowy.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Obława za nożownikiem zakończona. Mężczyzna zaatakował własną rodzinę. Wypadki i korki na drogach prowadzących nad morze. Dziś siatkarskie starcie Polski i Niemiec. Stawką jest finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły. Mężczyzny poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
2: Gdy namierzyli tego mężczyznę w masywie leśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
1: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy. Około 16 km ma zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskiem przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta. Między Jesionowem a Orzechowym ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy, obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8. miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
3: Ich największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast jest to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
1: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najcieplej dziś lokalnie na zachodzie, tam do 38 stopni, w centrum do 35, na Podlasiu do 31, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28 stopni. Bardzo dużo słońca w całym kraju, jedynie w Tatrach mogą pojawiać się pojedyncze chmury, z których może jeszcze przelotnie padać deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
7: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
6: Po reklamie.
8: Popołudnie gorące i wakacyjne trwa. Kontynuujemy nasz przegląd sprawdzania, co ciekawego dzieje się w regionie. Za moment zajrzymy do gminy Fabianki, bo tutaj dzisiaj w Chełmicy Cukrowni konkretnie bardzo ciekawy festyn. Wszystkie szczegóły za parę chwil. Filip Waćkowski, cześć.
9: Popołudnie po polsku.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

0: Kochani, w ten weekend wydarzeń w naszym regionie jest bardzo dużo. Dni Włocławka, o których mówiłem, ale także wspominaliśmy o festynie w Kowalu, o festiwalu w Lipnie, czy teraz zaglądamy do gminy Fabianki, bo tutaj piknik gminny. Dziś od godziny 17.30 wszystko zaczyna się koncertem zespołu Modern Shocking. No a ogólnie wystąpią też Modelinka Folkowa czy zespół Twist. Początek, tak jak mówiłem, o 17.30. Wszystko odbywa się w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Chełmicy Cukrowni.
1: Reklama.
2: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
1: Po reklamie.

0: Sporo mówiłem o tym, co można dziś po południu wieczorem robić w naszym regionie, a jutro, a na przykład poranne Viet Tai Chi. To wszystko w parku na Słodowie od godziny 10. Ćwiczyć mogą osoby w różnym wieku, w tym także seniorzy. Tai Chi to spokojne i łagodne ćwiczenia wspierające zdrowie fizyczne i psychiczne, pomagające redukować stres, poprawiać koncentrację, równowagę, koordynację i elastyczność. Na zajęcia warto zabrać wodę, wiadomo, zwłaszcza przy tych temperaturach, luźny strój, no i uśmiech oraz otwartość. To jutro w parku na Słodowie, konkretnie na trawniku za placem zabaw. Początek o godzinie 10.
1: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
3: Po polsku.
5: Chodziłem

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Woda niezdatna do kąpieli w trzech kąpieliskach w północnej Polsce. Obcokrajowcy są wśród ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jeszcze 2 godziny na scenie z 24 gra Magda Cielecka. Aktorka zdecydowała się na eksperyment. Agnieszka Trojanowska, BIS. 3 kąpieliska w północnej Polsce są dziś zamknięte z powodu zakwitu sinic i zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Na pozostałych kąpieliskach zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Dziś nad wodą tłumy Polaków szukających ochłody sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Jest naprawdę gorąco. Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia na najbliższe dni przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień wyniosą do 42 stopni, a w nocy do 24. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczy, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
2: Są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekką nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie 2 razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
1: Szef PSE zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączenia klimatyzatorów w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli tych dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Trwa eksperyment teatralny The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn, którzy nie są aktorami, a wyłonieni zostali w castingu. To eksperymentalne, także dla aktorki doświadczenie potrwa jeszcze 2 godziny w ramach Malta Festival.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Słonecznie dziś w całym kraju, trochę chmur tylko w Tatrach i tam możliwe przelotne opady deszczu, których nie doświadczymy w pozostałej części kraju, a tu na termometrach do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 na zachodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Ogłoszenie płatne.
6: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziróg Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lichnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
5: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Co robisz?
8: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
7: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
8: Serio? A co z serwisem?
7: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
8: Brzmi dobrze.
7: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
8: To mnie przekonałeś.
7: Zadzwoń 534 875 1779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
9: Po reklamie.
10: A w tej godzinie zajrzymy jeszcze na Dni Włocławka. Regularnie mówię wam o najciekawszych imprezach w regionie, więc oczywiście do tego tematu też wrócimy, bo dzisiaj kolejne koncerty w Skwarze.
9: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
0: Po reklamie.
3: Radiowo Flamenco.
0: Po polsku.

Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: Zapytamy, co dziś dziać się będzie na Dniach Włocławka. Na Słodowie oczywiście koncerty. Dziś rozpoczynają się od 17.30 i zagrają kolejno punkowe Pull the Wire, a następnie Myslowic i Tilaw. Udział oczywiście jest bezpłatny. Pamiętajcie jednak zabrać ze sobą wodę. No i nasmarować się przed słońcem. Wracamy do grania.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
1: Po reklamie.

0: Co ciekawego dzieje się w naszym regionie? Jutro festyn w Kłupce. Pierwszy festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnych wsi w sezonie 2026. Od 15 do 18 będą wianki. No i widowisko Wigilia Świętego Jana w wykonaniu zespołu folklorystycznego, występ Echa Kujaw z Wierzbinka, warsztaty dla dzieci, pokazy dawnych zajęć domowych, gospodarskich i rzemieślniczych oraz oczywiście kiermasz sztuki ludowej i swojskiego jadła. Wszystko odbywa się pod naszym patronatem. No i jutro od 15 do 18 wianki w Parku Etnograficznym w Kłupce.
1: Reklama.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
1: Po reklamie.
4: Polsku.

0: jesteś ty.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Internauta usłyszał zarzuty zagrożenie polskiemu prezydentowi. Praca zdalna dla wszystkich w trakcie ważnego meczu w Meksyku. Miłośników kina zaprasza przez najbliższy tydzień Toruń. Agnieszka Trojanowska-Bis, 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze, a S6 i S11 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z trzecią drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffee Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
3: Oczywiście w sali na Jordankach, w 4 salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
2: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffee Fest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Warto dziś znaleźć miejsce z klimatyzacją, bo jest naprawdę gorąco. Do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 miejscami na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu chłodniej, do 28 stopni. Słonecznie do końca dnia. Dziś przelotny deszcz może pojawić się jedynie na Podhalu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193. Po reklamie.
6: Popołudnie, sobotnie popołudnie trwa, a ja jeszcze tak tylko wspomnę, że jak coś, to jutro jest niedziela handlowa. Sklepy będą czynne, może to i lepiej. W dużych sklepach często jest klimatyzacja, będzie można się schłodzić trochę.

0: A w tej godzinie porozmawiamy o dniach Włocławka. Wczoraj pierwsze koncerty, dzisiaj na Słodowie też dziać się będzie bardzo dużo. Więcej szczegółów za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
1: Po reklamie. Weekendowe granie na 101,4 FM. We Włocławku. Po polsku.

0: Dużo działo się wczoraj na włocławskim Słodowie. Tam festiwal nowej muzyki. Wystąpili chociażby bracia Kacperczyk czy Fukaj. Natomiast dzisiaj kolejne koncerty z okazji Dni Włocławka. No i dzieje się naprawdę sporo. Kto wystąpi na Słodowie? Co się dla fanów gitarowych brzmień? Co się dla fanów starszych zespołów? Bo tak, na początek punkowa, no można by powiedzieć nawet ikona, przynajmniej dla mojego pokolenia, Pull the Wire. Później wystąpią T-Love oraz Myslowice. Początek koncertów od 17.30. Powinno być już delikatnie chłodniej.
1: Reklama. Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
2: Po reklamie.

0: Wspominałem o dzisiejszych koncertach z okazji Dni Włocławka na włocławskim Słodowie. Wystąpią Pull the Wire, Myslowic oraz T-Love, ale koncerty to nie wszystko. Do 20 trwa jarmark włocławski przy ulicy Szpitalnej. Stoiska promocyjne znajdziemy w parku na Słodowie, miejskie stoiska promocyjne. Strefę food trucków również w parku na Słodowie. Natomiast miejskie instytucje kultury prowadzą animacje dla najmłodszych w ogrodzie na pompce, czyli to pomiędzy Krajową Jedynką a Torami w parku Sienkiewicza. Te animacje potrwają do godziny 17.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.
6: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie żyje 50-letni Polak, zasłabł na plantacji w Belgii. Fale gorące odnotowują służby w całej Europie. Dziś ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozytornia medyczna we Wrocławiu. Podczas tej fali upałów zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski.
2: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu, jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
3: Kiedy dzwonić na 112?
2: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
1: W oczekiwaniu na medyków warto składać kluczowe miejsca, czyli karki i okolice pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia gorąco i pogodnie z mocno świecącym słońcem i bez opadów. Te możliwe jedynie przelotnie w Tatrach, a jutro znów bezchmurnie. Dopiero późnym popołudniem na północnym zachodzie miejscami wzrost zachmurzenia i tam możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie także z gradem. Jutro na termometrach od 34 do 39, na zachodzie do 42.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Ogłoszenie płatne.
7: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
6: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. dorosły. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku.

0: reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
4: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
0: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12 B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
0: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pożar hali w Małopolsce, dym widać z kilku kilometrów. Wakacje to czas niebezpiecznych eksperymentów, pojawił się nowy trend. W Trójmieście rusza budowa, powstaje nowa marina. Agnieszka Trojanowska-Bis. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy Straży Pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upałach. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
2: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
1: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia pogodnie, tylko w Tatrach może przelotnie i tylko miejscami pokropić deszcz. Jutro jeszcze cieplej, na przeważającym obszarze kraju od 34 do 39 stopni, upalniej miejscami na zachodzie do 42 stopni. Jutro możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem, te możliwe na północnym zachodzie Polski.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś,

0: ulica Topazowa 7, telefon 532 32 32.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Reklama.
3: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktor.
0: Po reklamie. Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.

Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Utrudnienia na Zakopiance po pożarze autobusu. Nowy rekord temperatury padł dziś w Niemczech, ale nie tylko. Kontrolę rowerów w Krakowie. Miasto funduje bezpłatny serwis i drobne naprawy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowcy jadący Zakopianką muszą liczyć się z utrudnieniami. Na jednym pasie ruchu w kierunku Krakowa na wysokości Mogilan doszło do pożaru autobusu. Najprawdopodobniej przegrzał się silnik pojazdu. Wszyscy pasażerowie samodzielnie opuścili autobus. Nikt nie odniósł obrażeń. Większość pasażerów stanowiły osoby pełnoletnie. To uczestnicy wycieczki z Kalwarii Zebrzydowskiej. Nowy rekord temperatury odnotowali Niemcy na wschodzie kraju w stacji pomiarowej w Drewitz w Saksonii-Anhalcie. Termometry wskazały 41,5 stopnia Celsjusza. W kraju odwoływane są pociągi z powodu upału. Pod Berlinem popękała nawierzchnia autostrad. Dziś rekordową temperaturę zanotowali też Czesi, 40,6 stopnia. Dania informuje o rekordzie dla temperatury w czerwcu, to 37 stopni. W poprzednich dniach rekordy temperatury padały m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. Do Wenezueli docierają ratownicy z zagranicy. W ostatnich godzinach do dotkniętego trzęsieniem ziemi kraju dotarło 17 samolotów, którymi przyleciało ponad 1600 ratowników. Pomoc wysłały władze Salwadoru, Meksyku, Dominikany, Szwajcarii, Ekwadoru, Hiszpanii, Chile, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych, a w drodze są ekipy z Holandii, Niemiec i Włoch. Podwójne trzęsienie ziemi, które nawiedziło w środę północną część Wenezueli, spowodowało rozległe zniszczenia m.in. w Caracas i leżącym na północ od stolicy stanie La Guaira. Oficjalny bilans mówi o 920 zabitych i ponad 3000 rannych, ale według ekspertów rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa. Miejskie kontrole rowerów powróciły w Krakowie. W wybrane dni w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta można bezpłatnie sprawdzić stan techniczny jednośladu, a serwisanci w miarę możliwości usuną też drobne usterki, mówi Anna Majdecka z magistratu.
2: Kontrole stopnia zużycia klocków hamulcowych czy łańcucha, a to sprawdzenie innych elementów konstrukcyjnych, napompowanie opon, nasmarowanie łańcucha.
1: W tym roku kontrole w Krakowie potrwają do 20 września. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101,4 FM.
1: Jutro jeszcze goręcej, do 34, miejscami 39 stopni, a na zachodzie do 40, a miejscami nawet 42 stopni. Najchłodniej będzie na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 30 stopni. Niedziela ma być bezchmurna, trochę chmur po południu, z których możliwe są nawet burze z przelotnym deszczem, lokalnie z gradem, możliwe na północnym zachodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ogromny pożar w Małopolsce, pali się hala produkcyjna w Mszanie. Z powodu upału odwołane wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze pokonali Niemcy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 100 strażaków walczy z pożarem, który wybuchł w hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Strażacy apelują do mieszkańców o niewychodzenie z domów. Ogień objął po południu całą halę produkcyjną, w której mieściła się też stacja diagnostyczna pojazdów. Strażakom udało się ochronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi została przetransportowana do szpitala. Jej stan oceniono na dobry. Ze względu na wysoką temperaturę do akcji skierowano grupę medyczną. Jej zadaniem jest zabezpieczenie działań ratowników oraz stworzenie ergonomicznych warunków pracy dla strażaków. Nie odbędą się wyścigi jeździeckie na torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Powodem jest upał. Organizatorzy na wniosek Komisji Technicznej zdecydowali, że zarówno dzisiejsze, jak i niedzielne starty zostały odwołane. To pierwszy przypadek w historii toru, że wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Dziś miało się odbyć 8 gonitw, a wśród nich nagroda Ofira, w której miały uczestniczyć 4-letnie i starsze konie czystej krwi arabskiej. Gdynia wypięknieje. Nadmorska część staje się właśnie wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, mówi jej wiceprezes Tomasz Hamera.
2: Wykorzystanie tego miejsca pod usprawnienie, ulepszenie, jeszcze upiększenie nawet infrastruktury zarówno żeglarskiej, jak i też całej Gdyni. Projekt, o którym mówiło się długo, ma spowodować, że rzeczywiście ta część Gdyni zyska swoją rangę, o której jeszcze marzyli wszyscy nasi przodkowie przed wojną.
1: Kompleks powstających budynków będzie nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, mają wypięknieć w ciągu 2 lat. Polscy siatkarze pokonali Niemcy 3-1 w swoim trzecim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Jeszcze dziś zostanie tam rozegrany mecz Turcja-Argentyna. Biało-czerwoni w pierwszym swoim spotkaniu pokonali Belgię 3-2, zaś w kolejnym Turcję także 3-2. Jutro w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Argentyną.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami bardzo ciepła noc z temperaturami nawet powyżej 20 stopni, a do końca dnia gorąco i pogodnie, przelotnie może padać jedynie w Tatrach. Jutro gorąco i jeszcze cieplej. Na przeważającym obszarze kraju od 34 do 39 stopni, a na zachodzie do 42.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
6: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie. Tak, gramy tylko my. We Włocławku po polsku.

0: po polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nie... w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi,